0: partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen,

0: informácia.
1: Gremu Hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. U soboto 8. augusta s nami. Domen Kumar. Skater. In ensemble stil.
2: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, brousi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovar.